0: Tak, serdecznie pozdrawiam organizatorów Radia LEM FM, jak i słuchaczy radia. Zaklikuję, ludzie mają możliwość poczuć rodnego słowa. Starajcie się zawsze znajdować czas, żeby z anteny poczuć swoje radio LEM FM.
1: Dziękujemy.

Mój wiersz. Wojdę do tebe mój wierszu i woryczata zatrysnu i nikto nie będzie widział i nikto nie zrozumie, co się w tobie dzieje. Rozdertoj duszu czuhaniu, na tebe zaszmariu, od nazriaczego oka skotyny i od szczurego ludyny. I budeś lem mój i niczyj inczyj. Od najbільшого болю найбільший.

góry wołają, łatwadzie dzim trzeba, szczerb na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Spłozi raćka wysoku, orał gniazdu wie, kany między turniami,

No, żeby spalowali w ludzkie serce, w serce wszystko zło. Żeby to wszystko zło było spalowane. Żeby takim sposobem był człowiek oczyszczony i stał się tym nowym człowiekiem. Proto Jezus mówi, ukaże światu, co jest grzech. Teraz jesteśmy świadkami tego, że grzech się lekko waży. Nie nazywać się ani grzechem, ale podumajmy na to, co to jest grzech. Grzeszczyna nazywa grzech hamartia. I to słowko oznaczało, kiedy ktoś chciał zasiahnuty cíl. Ci strzelbą z luka, ci szmarianym kopią, a kiedy nie trafił, zakryczali hamartia, to znaczy minął jest cíl. Nie trafił jest się do cíla. Do radio słuchaczy, grzech jest minuty cíl. Jest sposób żywota. Je droga, która nie vede do cíla. A to cíl nam mówi, grzech, to już nie płacić. To jest troszkę stare. To, co człowieka jako zwyruszuje, co jego dyskryminuje, co mu bere radość o żywota. Ale zauważ jasno, ukaże światu, co jest grzech. A gdzie vede grzech? Do wiecznej propasty. Ukaże, że wielmoż tego świata jest już odsudzony. Ukaże nasledok grzecha. Wieczne prokletia. Człowiek nie chce czuć. Teper się propaguje grzech. Czujemy, jak się gloryfikuje grzech nieczystoty. Jak się gloryfikuje protiprirodny grzech. De Boże Słowo mówi jasno. Kiedy nie chcieli poznać Boga, nie chcieli Jemu służyć, Bóg ich zohapił. A co stało się z ludźmi? Powstali jeden drugą hańbu, robili jedno na drugich, przez protiprirodny grzech. A taki dzisiejszy praznik wskazuje nam tu netolerantność ku grzechu, ale lubow ku grzesznikowi. Proto, kiedy Petr mówi, pokajte się. Kiedy im ukazam na grzech, oni przychodzą do tej złamanosti serca a mówią, muże, bracia, co mamy robić? To jest ta robota Świętego Ducha, spaluje grzech. I dalsze dzieło, które robi apostoł, jest dawać im smilość. Już nie boją się. Тогда, коли вони йдуть зудзяти начальниками ізраїльського народу перед суд, а грозить їм, що будуть умертвені, коли наконець доставить лем, симповіли бічування, а суд пропущено, що вони роблять? Вони ся радують, що могли за ім'я Христа зазнати її удари, зазнати її рану. Тото, котре, Петро, котрий острашився служниці, і то є один із них, то неправда. Я не знам, що бісідуєш, я ніколи не видів того чоловіка. Тот самий Петро тепер сміло, або Марко, котрий був заодітий до плахти в Гециманській загороді, коли його поймали охабою плахту, утікнув нагий. Тепер в'єдно з іншими апостолами говорить о великих ділах Божих. До радіослухачі, приход Святого Духа зробив ту революцію в апостолах. Але тото хоче робити і у нас. І так його просимо то молитвою. Царю Небесної, найспалює і в нас
spaľuje hriech, prosvišťať, vytvoriať tú jednotu i dávať nám smilosť svičiť o Hristovi. Sláva Isusu Hristu.

0: ili ih loše počistiti.
1: Спаси Боже, люди.

0: LMFM?
1: LEM po naszemu. LMFM. Zapraszamy.
0: Chodź, słuchaj, LMFM. Mela Pelehacz.
1: Mirko Pelehacz.

pisania i orania. Kiedym iście orał, ne staty mia było byty poetom. Kiedym już w ludy poetom, ne staty mia na to, bo orił.

Prelat tyżnia portalu LMFM. Na Lignycku cerką Wernuł Krest, autor wisty Seweryjan Kosowski. Jak informowała grekokatolicka parochia Uśpienia Preświatej Bohorodyci w Lignicy, 13 maja na hołownu baniu chramu Wernuł Krest, skorsze niedzielu 10 maja odbyło się jego tożestwenne poświęcenie. Proces rychtuania do remontu dachu ta odnowienia kresta trwał paru miesiaciu. Krest był 8 miesiaci temu wkradeny i zniszczony, przez dnes już pokaranoho złodija. Przypomnijmy, że to metalowy krest był wkradeny 13 wresnia septembra 2025 roku, a podalsze zniszczony, pociaty na kawalci. Czytłania. 13 maja 2026 roku stał historycznym dniem dla naszej parafialnej wspólnoty Uśpienia Preświatej Bohorodyci. Na hołownu baniu chramu było na nowo wstanowleno odrestaurowany krest. Pisze się na sajcie Lignickiej parochii. Odraz po tym Lignicka prokuratura zaczęła śledztwo, które dowęło do zatrzymania jednej osoby. Od samego początku śledczych interesowały motywy zniszczenia kresta, czy nie było to spryczynione nienawistią na religijnym albo nacjonalnym fonie. W den, kiedy doszło do kradzieży, w Polsce przebywał bożeniejszy Światosław Szewczuk, werchowny archiepiskop kijowsko-galicki, hołowa ukraińskiej grekokatolickiej cerkwy. Na wieczór 13 maja odprawił w Lignickim chramie preuczasty dalszej hierarchii ubohosłużenia. Ostateczno złodzieją kresta był 30-letni mężczyzna. Lignicki rejonowy sąd w pierwszej instancji zasudził go na 3 roky więzieci. Szkody, jakie powstały w naśledztwie jego dziejań, ocinano na kilkaset tysięcy złotych, a sam czyn wyklikał wielkie oburzenia serd wiernych. Okrem toho sprawca odpowiadał i za inne kradzieże ta zniszczenia majątku, w tym infrastruktury żelizniczej. Sąd uznał, że to kara 3 roków jest adekwatna do charakteru złoczyniu. Wynikat zgrupowania terytorialnej współpracy Preszywskiego Samosprawnego Kraju, Koszyckiego Samosprawnego Kraju i Zakarpackiej Oblasty. Autor wisty Petro Medwid. Preszywski i Koszycki Samosprawny Kraj osnowają w jedno i z Zakarpacką Oblastną Radą Europejskie Zgrupowania Terytorialnej Współpracy Wihorlat. Jak informowała Dasza Jeleniowa, choworkynia Preszywskiego Samosprawnego Kraju, cilom je posilnity czerezraniczną współpracę w regionalnym rozwytku, kultury, ekonomici, ale i oblastiach transportu czy ekologii. W ramach Europejskiej Unii pidelem od ruchu platformu tego typu i z ukraińską uczestnią, a jednocześnie to pierwsze słowacko-ukraińskie zgrupowania swojej sorty. Inicjatywa Preszywskiego Samosprawnego Kraju, PSK, Koszyckiego Samosprawnego Kraju, KSK i z ukraińskim partnerom, Zakarpacką Oblastną Radą, je podla choworkyni PSK strategiczny krok, który umożnić implementację kluczowych projektów u różnych oblastiach żywota. Osnowania zgrupowania i członstwo schwalił Krajski Parlament PSK na swoim zasiedaniu w poniedziałek 18 maja 2026 roku. Nowa kapitoła odnosyn. Cytłania. Europejskie zgrupowania terytorialne współpracy Wihorlat bude jednym z 93 takich zgrupowań dziejuczych w Europie, ilem druhe na granicy Europejskiej Unii i Ukrainy. Sprynymamy to jak wyznaczny instrument pro rozwytok współpracy i realizację konkretnych projektów zamierzanych na podniecie jakosty żywota żytelił, na które budemy hodny z hosnowatej finansji Europejskiej Unii, ale i inne inicjatywy, a instrumenty podpory. Powił predseda PSK Milan Majerski. Jak dalsze dodał Preszywski Żupan, projekty mają być silene na rozwytok turystycznego ruchu, kulturu, sport, budowania i modernizacji bicyklowych steżek, co ochranu żywotnego otoczenia. Zgrupowania Wihorlat, za jego słowami, odkrywa nowy kapitoł słowacko-ukraińskich odnosyn i sprijamym dosiachom na rozwytok społecznego prehranicznego regionu, który bude może rozwijać nową platformą. Nadwiązania na międzywładny dohovor. Zgrupowania Wihorlat nie bude lem formalną strukturą, ale wykonanym instrumentem współpracy. Jego hołowną zadaczą maje być realizacja projektów. Pide hołowno o regionalny rozwytok i infrastrukturu i z akcentem na rozwytok cyklotransportu, ekonomiku i innowacji, nauku, badania, turystyczny ruch i żywotne otoczenia. W temie ludzkich dżereł bude akcent dany na rozwytok oświty, zdrowotnej i socjalnej opieki, ale na przykład i na ochronę kulturnej didowysny. Osnowania Europejskiego Zgrupowania Terytorialnej Współpracy nadwiązuje na międzywładny dohovor o czerezranicznej współpracy między Słowakią i Ukrainą z roku 2000. Jednocześnie jest rezultatem obowiązków, które wychodzą z dohovoru o współpracy z maja 2023 roku między PSK i Zakarpacką Oblastną Radą. Do inicjatywy załączył się i Koszycki Samosprawny Kraj, czym się ukrypla koordynowany przystęp na szerszej terytorialnej urowny i z ohladom na geograficzny, transportny i obczestwenny związek z prygraniczną oblastią na ukraińskim boci. Europejskie zgrupowania terytorialne współpracy je w Europie hosnowanym instrumentom, który służy na czerpania finansy z programu Europejskiej Unii.
Zauczanym regionom i publicznym instytucjom umożliwia współpracować efektywniejsze, realizować jedno projekty, prostsze osnować dostępne finanse i jednocześnie posilniować gospodarkę socjalną i terytorialną sonależność. Понеділок, 25 мая 2026 року. Подчас бієнале в Криниці вручали премію імені Василя Турока Гетеша, засідала і Світова Рада Русинів. Автор допису – Петро Медвід. Подчас вікенду 23 і 24 мая 2026 року відбулося 13-те міжнародне бієнале лемківської русинської культури «Рутенале 2026». На подію, котрий головний

Miosz za Rumunię, Mykoła Bobinec za Ukrainę i Svetlana Bojczuk, przedsiedatelka Światowego Forumu Rusyńskiej Młodzieży. Za Serbię był na zasiedaniu uczestny Miron Dżunia, którego powierzył член Światowej Rady Rusyniu Michał Fejsa. Prysutny był i Andrzej Kopcza, hołowa Stowarzyszenia Lemkiu, a jednoczesno czesny член Światowej Rady Rusyniu. Stefan Lovinec okremniejszego informował o prychotowliniach na śledujucze zasiedania Światowego Kongresu Rusyniu, które mają odbyty się w 2027 roku w Majarsku. Za informacjami, które podał hołowa Światowego Kongresu Rusyniu, zasiedania kongresu je planowane na jul, no konkretna data i miejsce zasiedania jeszcze utoczniać się. Dosta dyskutowaną temą były i rychtowania na świadkowania 35. roczności Światowego Kongresu Rusyniu. Choć toczno 35 roku kongres przypomniał sobie w miesiącu marec, bo jak raz tałdy u 1921 roku odbyło się pierwsze zasiedania Merla Pierciach, Światowy Kongres Rusyniu w jedno i z rusyńską obrodą na Słoweńsku rychtują świadkowania na jun toho roku i budut skapczany jest świadkowaniem Dnia Rusyniu Słowakii. Jubilej sobie Światowy Kongres Rusyniu przypomniany tam, gdzie się zrodył, w Medżlabirciach i to w dniach 12 aż 14 juna. Organizatory rychtują do besidu i z prymyma uczestnikami pierwszego kongresu. Konferencję pod nazwą Rusyny w Europie, 35. rocznica Światowego Kongresu Rusyniu, ale i świateczne zasiedania Światowej Rady Rusyniu. Brakułaty nabudany kulturny program, którym się jednoczesno odświadkuje i tohoryczny Den Rusyniu Słowakii. Tot je naplanowany na sobotu popolitne. W Medżlabirciach odbyde się i wręczenie Nacjonalnej Premii za Rusyńskie Umienia imienia Iwana Manajla Pro Arte Rutenorum 2026, której osnowatelami są Światowy Kongres Rusyniu i Rusyńskie Nacjonalne Samosprawowania Mista Wac w Madziarsku. Światowy Kongres Rusyniu przy nachodzi swojej rocznicy rychtuje i jubilejną kongresową publikację, w której bude zachoplenych ciłych 35 roków dijania tej werchownej organizacji w rusyńskim Rusi po 1989 roku. Wystawa i koncerty. Biennale oficjalno poczęło przy hrobie Epifana Drołniaka Nikifora na cintery w Krynicy odsłużeniem pana Hidy, kiedy jak raz przy nachodzi daty narodzenia toho wyznaczonego lemkiuskiego malaria organizuje się biennale. Pak uczestny stritele się koło pamiętnika Nikifora w centrum kupelnego kurortu, gdzie przedstawiciele Światowej Rady Rusyniu położyli kwitia i oddali cześć naszemu chudożnikowi. Piękny akt swoim przychoworom odkryła profesor Olena Duć-Pfeiffer i swój wersz przyświadczony Nikiforowi przeczytał bard współczesnej lemkiuskiej poezji Petro Murianka. Pak, że program podążał u starym zdrowotnickim dobi. Na peredu czasnym mogli posmotryte sobie wystału rusyńskiego umenia. Swoich przedstawicieli tam mała Nelem Lemkowyna, ale ciła Karpacka Ruś. Kiedy na wystału obrazy przywezli i Stefan Lovinec, a tak samo zapalony zbieratel rusyńskiego umenia Petro Mykułaj z Białoweży. 13. Międzynarodne Biennale Lemkiuskoj Rusyńskiej Kultury Rutenale 2026 świateczno odkryli dr Stefan Lovinec za Światowy Kongres Rusyniu i profesor Olena Duć-Pfeiffer za hołownego organizatora Stowarzyszenia Lemkiu, którego je wiceszefką. Na sobotu były naplanowane dwa świateczne koncerty. Jak pierwsza wystąpiła możpowisty domaśnia teroczka, kiedy to Lidzki Ensemble dije przy Stowarzyszeniu Ruska Bursa w Gorliciach. Dalej na scenie wkazali się Ensemble Rusnak, który dije przy Drużstwie Rusnak i z Chorwatii, studentka z Ukrainy, Lastiłoczka, Ensemble dijuczy przy Stowarzyszeniu Lemkiu, Usetagny Budę z Ukrainy i grupa Łada z Polszczy. Na drugi dzień na amfiteatrii u Wysoi wystąpili Lastiłoczka, Łada, Studentka i Zaruba, która przyszła z Niagowa na Słowakii. W niedzielu na amfiteatrii można było wysłuchać sobie i referat o rusyńskiej kulturze. Premium Turoka Hetesza zdobyła Olena Duć-Pfeiffer. Jeszcze podczas pierwszego koncertu w sobotu popolidne, po wystąpieniu teroczki, była świateczno wręczona premia imienia Wasyla Turoka Hetesza za 2026 rok. Wręczał jej dr Stefan Lovinec, hołowa Światowego Kongresu Rusyniu. Premium, która nese imię pierwszego predsedy Światowej Rady Rusyniu, tot rik zdobyła profesor Olena Duć-Pfeiffer, rusyńska uczena, literaturoznatel, poetka i aktywistka, która w rusyńskim lemkiuskim Rusi je od 1980 roku. Je jednym z hołownych dijaczy Stowarzyszenia Lemkiu, a tak samo Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach. Za to te roky zrobiła wielki wkład do rozwitku rusyńskiej kultury, języka i identity. Byłoby szto rachułaty, no wspomniany cholem poślini opus, pod którym je podpisane i to niedawno wydany, kontekstualny słownik lemkiuskiego języka, który wyszedł u dwóch tomach i je unikatnym dziełem w ramach rusyńskiej lingwistyki obszcze. Jak sama laureatka powiła przy przewziaciu premii i wozlublenym Rusynom przyświatyła ciłe swoje życia i na tym się wrzeniczny zmienit dalej bude robyty na jej błaho.
Przypominamy, że profesor Olena Dućwajfer była w minulosti nahorodzena premią Aleksandra Duchnowicza za rusyńską literaturu,

Premiu Kirila i Mavtodija za rozvitok rusinského jazyka a tak samo premiu imene Antonia Hodynke, kotru udilujú Rusyny v Maďarsku. Na premiu imene Wesela Turoka Hetesza była profesor Olena Dutschpfeifer, nominowana Wszedrżawnym Obszczestwom Rusyńskiej Inteligencji imene Antonia Hodynke i z Maďarska. Besida na prywytania Jary i wo wstup do lita. Autor wisty Severian Kosowski. Przed minułym 13. Międzynarodowym Biennalelem Kijowsko-Rusyńskiej Kultury Rutenale odbyło się w dniach 23 i 24 maja w Krynicy, Uściu Ruskim i Łysowi, jawił się dalszy numer czasopisu Besida, presowego organu Stowarzyszenia Lemkiu, to czysło 2, 209, za miesiąc marec, kwiecień 2026. W poślednim numerii poczytamy merynczym astati Iwana Popa, Podkarpackie Rusyny w Stalinowskim raju, Czorna Piatericzka 1945-49, archiwny dopis pokijnego historyka Podkarpackiej Rusy Iwana Popa. Severiana Kosowskiego, epifandrowniak w Lignicy, Petra Trochanowskiego, Nikyfor, odkrycia edukacyjnej sali w Centrum Kultury w Krynicy, Andrija Kopczy, Michało z Ohołosi, Oleny Dutschpfeifer, bilsze jak słownik, kontekstualny słownik lemkiuskiego języka, Demka Trochanowskiego, 90 roki od śmierci ojca Wasylija Maściucha, parszoho apostolskiego administratora Lemkowyny, Natalii Małeckiej-Nowak, tak to jest nasza sztuka, mamy wam jeszcze wiele do opowiedzenia. Bezminno czytaty może te czas nowiny na lem z Lemkowyny. Nie brakuje i wyimkił z innych czasopisów i gazet, co tykają naszych spraw. Teperiszni numer przypominat i o prekrasnym jubileju 95 litia narodzenia Olhy Perehrym, aktorki teatru Stowarzyszenia Lemkiu, jaka zahrała takoj we wszystkich jego przedstawieniach, a najbliższa zapamiętała się w roli Matery w filmie Andrija Kopczy Akcja Wisła. Czas tykajucza dawnej i współczesnej rosyjskiej twórczości przynosi nam opowiadania Rozczyn na pasku autorstwa Petra Smarykanycza, a też muzyczny twór Zachory doczku Chrystos mał, do słów Lermontowa, jaki na lemkiwski język perewił Murjanka. Jest i smutna czas, depraszczamy pokijnoho Sławomira Kaniuka. Słowo podała Natalia Małecka-Nowak, tak od sebe okremo szef-redaktor Besidy Petro Trochanowski. Sereda, 27 maja 2026 roku. Spilne stanowisko lemkiwskich organizacji. Dnia 27 maja 2026 roku lemkiwskie organizacje opryludnyły spilne stanowisko, które odnosi się do podii, jakie proszle 9 maja 2026 roku na obszary prawosławnej parochii w Godyszowie. Sygnatarii dokumentu jednoznaczno odtynają się od żestiu i dijań, które może być interpretowane jak wysłowienia popercia środowisk albo organizacji powiązanych z Rosyjską Federacją. W oświadczeniu podkreślono znaczenia odpowiedzialności za symboli prysutne w publicznym prostorii, iż to nieobchidnym je, żeby unikaty takiego dijania, które może westy do napróżenosty i podziwił. Organizacje potwierdzają swoje przywiązania do wartości dialogu, mirnego spiuistnowania i poszanowania kulturnej spadkowiny. A tyż zas ponowili swój sprotył z ladą rosyjskiej napasty na Ukrainę. Pełny zmist stanowiska prezentujemy do ołu. Łemkowyna obczyzna 27 maja 2026 roku. Wspólne oświadczenie organizacji łemkowskich. W związku z wydarzeniami, które miały miejsce w dniu 9 maja 2026 roku na terenie parafii prawosławnej Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Godyszowie, jako organizacje łemkowskie podajemy do publicznej wiadomości, że jednoznacznie odcinamy się od działań oraz gestów, które mogą być odczytywane jako wyraz poparcia dla środowisk lub organizacji powiązanych z Federacją Rosyjską. Z wielkim zaniepokojeniem przyjmujemy fakt przekazania do nowo budowanej cerkwi w Godyszowie dzwonu przez strukturę budzącą w Polsce poważne kontrowersje społeczne. Nie rozumiemy działań podjętych w tym wymiarze przez władze cerkiewne. Tego rodzaju działania nie reprezentują wartości, jakie wyznaje społeczność łemkowska-rusińska w Polsce. Łemkowie od pokoleń budują swoją tożsamość w oparciu o szacunek, pamięć historyczną, dialog międzykulturowy oraz pokojowe współistnienie narodów i religii. Ponownie deklarujemy, że stanowczo potępiamy rosyjską agresję w Ukrainie. W obecnej sytuacji szczególnie ważna jest odpowiedzialność za symbole i gesty pojawiające się w przestrzeni publicznej oraz świadomość ich znaczenia dla społeczności dotkniętych wojną i przemocą. Organizacje łemkowskie nie zgadzają się na wykorzystywanie dziedzictwa religijnego i kulturowego do działań mogących budzić podziały. Wyrażamy również ubolewanie, że zaistniała sytuacja mogła wywołać poczucie niezrozumienia i niepokoju zarówno wśród Łemków, jak i wszystkich innych osób, dla których wartości moralne pozostają fundamentalne. Sygnatariusze pisma: Stowarzyszenie Łemków, Stowarzyszenie Ruska Bursa w Gorlicach, Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca Kyczera, Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zynrenowej oraz Stowarzyszenie Lemko Tower. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LEM.fm, Protiahom minułego tygodnia.
Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

tysięcy miłości. Niedojrzałe grona wzięte na stół Allaha. Tu perełki wschodu z morza uciech szczęścia porywała za młodu. Truna konche wieczności do mrocznego łona skryła je niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona.

Róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz spojrzenie cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

Dobry wieczór, moi drodzy, witam na słuchowisku i dneska wertamy do karpackich noweli Petra Polańskiego, których muszę się szczerze przyznać, nie dociniała je w czasie moich studiów, kiedy była to moja obowiązkowa lektura, a do których, kiedy jem teper wernuła, bars ich ciniu i bars mi się podobają. Proto następna przed nami pod nazwą Partyzant i dneska jej pierwsza część. Witer lekko kołysał złotystym moriom podolsko pidyjirskoj pszenyci, prosa i greczki, a słońce w południenni horiaczci pekło prypikało, wypełniało powitria pereminliwo dyrhajuczyma świtlikami, szto żadno wypywszy wszytku raniszniu rosu mygotile nad pidyirią jak proun bożog zo swoją ognystą striłą władije nad dziewiciami ład wodnym alelijami i didylijami. Wydiło się, że nie było żywej istoty, która w tej spekoci nie horiłaby żażdą świżoho, ożywlejuczoho chłodu, która by nie hornuła się do bajkowej tiny, żeby tam pod krołami lisowej wyły zaczerpnuty propachne noho fimiamom powitria. W karmazynowi pestri chustci, zakrywajuci lice od speky, w czerwonym sarafani i czornym gorseti, kraczała z korowodą po zeleni łuci selska diwycia. Bliżyła się do studni z żurablą, szto stojała na kraju Hotaria. Na kameralni dorozi, osadzeni riadamy, chabzyny, kalyny i płaczuczych berez, pidnosyli się kłub drgajuczego porochu. Z pomedzenego wynurjali się dwa istci, szto na podilskich arsamakach proderli się pekuczą kurjawą. Prystudny się sperle i pokutujuczy ta natal nie wyczekuwał tak zahasyty pragnienia jak oba zakurene istci. Ony zostupyły skony i selska krasowycia w karmazynowej zawłytci z oczy kotroj mąż było tyż bez kince pyty podała im ochładzajuczy napij. Młody izdec był rozgryty na lice, ale widno było, że sesa horijucza róża nieprzyrodnia w neho, szto ona chwilowo wyklikana speką dnia spidnej probywała znaczena terpinią blidist. Jedna jego ruka spoczywała na czorniej zawiasci, a hnuczka, wysoka postać, nie projawlała już tej siły, z jaką aczej niedawno zatynała po herojsk szablą. Wojowniczy z jego prymet ruchił stajała. Znaczyła się lekko wianucza, bezsylnist, ta popry tym ślid nie znikszoj, iszczo do cna świżosty rozlali się adde po jego lycy. W oczach moż było spostereczy tużliwist i zatoplinia w dawnyni. Jego murzesk w pewneny czerty lycia okraszenoho kuczeriamy czornoho wołosia,
odkrywali się koniec kińciom w republikańskiej borodi, która na salonowych parkietach nie woliła, a czy inne jedno, żenocze serce. Choć szerokie krysy zatieniowały Dakus jego lice po zamaszystej szabli przypiatej do boka, po żławskim żakieti i pantalonach, poznaty w nim jedynego z tych zapalonych szuhajów, co niechołodno przyzerali się krwawym diłam wedenym po bastylijach, brukach, barykadach, a brali uczast żywu i horiaczo, stawali w pierwszych riadach, probywajuczy soj krwawu drogu do ciły. Jego towarzysz to uszne dżentelmen z republikańską brodą, to nie żuławski elef,

alchimistił, dostojny i naśladnik tych cudotworcił, što pred wikami na tym samym miejscu tak filozoficznie wele diła z korolewą Boną, a takoj jeden z tych, što wośłato szuszan purym, dostupili sławy byty w ciłej okolicy Hrodka zastupnikom Salomonowego rabbi. Kole tot po prazniczomu wyberał się ze swoima heroldami do syna w smerecznym Harona Nowomodnego, który przez san puszczał promom ludy na drugi zasański świt. Jego dołha, zawywana broda była połowyną szpakowata, kark dołhi, hejby ses, studenej żurawel, ruky suchy, kostysty, a ołowu wkrywała pohryszna izraelska aksamycka. Pleczom zaszmarenu mał w jasku tenderyci, jak witku spokoju, jak fanu, hołosiaczu ludiam, szto stojaczy i pidniom człowiek, rap Boży, znajuczy lemda jaku jedną piseń z hemory, i den jarmaku w Berdyczowi. Powicz mi, diłko, napywszy się do syta, aż teraz wizwał się młody partyzant. Jak daleko iszczy do Peremyśla? Selanka roześmijała się szeroko, jak śmiłt się lemdity i żeny, i seret śmichu, pozerajuczy spit czerwenocho husate, postupyła steżką do seła. W tej chwili doletiły do nich dyke zwuky bakchanalnej muzyki, z kotryma mieszała się melodyja barykadowego żanru. Oba istci poniale śmich Selanky. Z protylnej strony bliżyła się gromadka polskich gwardyjciów w uniformach nowopowstalenej Narodowej Gwardyi i śpiewajuczy pidnesenu piśń znikała w peredmistiu. Pered zdorożeny majstciami stojał Hrad Peremyśl, cil ich drogi. I już potomok alchimistiu nie narikat na bezwyhidnu spekotu, ale popry towaryszu jak Don Kiszot Bożenkat wybichu na swojej szkapyni na widok tak wyczekuwanych peremyszelskich rohaczok. Na dneska to już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę, a na następną część zapraszam już za tydzień. Czytała Monika Tylawska.

0: Poczujete teper program z archiwu Radia Lem FM.
1: Czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
2: Czytania to podorosz, kotra nigda się nie kinczyt, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
3: To czyta knyżki żyje dwa razy.
4: Radio czytalnia.
5: Chysza bez knyżok jest jak tiło bez duszy.
6: Dumam to czytam, czytam to jem. Knyżki są towarzystwem, które sobie człowiek sam dobiera.
4: Dobry den. Witamy Was, naszu drogi słuchacze, i serdecznie prosimy na 68. odcinek audycji Radio Czytalnia, w jakim będziemy besiedować o oświeci. Wspomnimy i lemkiłsku heroiniu, uczytelku Aleksandru Wisłocku. Aleksandra Wisłocka urodziła się 16 maja 1912 roku w Żdynie. Była dziłką uczyteliów Anny i Aleksyja. Życie Aleksandry było ciężkie ze względu na to, że Żdynia i okoliczne seła były w czasie I światowej wojny frontowymi sełami, a niania zabrali do Talerhofu. Do osnownej szkoły Aleksandra chodziła w Hańczowi. Pak ze swoją sestrą Juchaską wczyła się w uczytelski seminaryj w Gorlicach. Po skończeniu nauki nie miała stałego miejsca zatrudnienia, głównie ze względu na swoje lemkiłskie pochodzenia. Wczyła w szkoła w Klimkiłci, Bodnarci, Świadkowi Wielki, Rychwałdi, Ludczy koło Jasła, Kwiatony i Radocyni. Pierwszy raz została aresztowana przez Hitlerowców 25 czerwca 1941 roku. W więznicy w Jaśli przesiedziła 6 miesięcy. Pak 6 września 1943 roku została zaperta w Jasielskiej Bursi, gdzie gestapo utworzyło więznicę. Oskarżono jej o działania proti Niemcom. 24 września 1943 roku zginęła straszliwą śmiercią. Rozszarpali jej specjalnie przeszkoleni do tego hitlerowskie psy. Prawdopodobnie została pochorona na żydowskim cmentarzu w Jaśli, ale miejsce mogiły nie jest znane. Sudźba brata Aleksandry, światłego człowieka i uczytela Mirosława Wisłockiego była bardzo podobna. Zginął paru dni skorsze, 19 września 1943 roku. 19 maja 1990 roku szkoli w Gładuszowi oficyjnie nadano imię Aleksandry Wisłockiej, lemkiłskiej patriotki i diaczku. Było to możliwe głównie zawdzięki tołdyżniomu dyrektorowi Romanowi Madzuli. Posłuchajmy, jak w liście do dyrektora Madzuli wspominał Aleksandru Wisłocku Gorlicki Bursak Petro Fecica.
7: Wielce szanowny panie dyrektorze, wyrażam hołd i najgłębsze podziękowanie panu dyrektorowi w związku z przyswojeniem Szkole Podstawowej w Gładyszowie imienia Aleksandry Wisłockiej. Jest to gest, na który Łemkowie oczekiwali dziesiątki lat. Niech patronka Szkoły Podstawowej w Gładyszowie przyczynia się do wychowywania dzieci i młodzieży w duchu prawdy, przyjaźni i służby dobru ogólnemu. W załączeniu wspomnienie, w którym podkreślam te momenty z życia patronki, o których nie pisałem w artykułach. Aleksandra Wisłocka po ukończeniu seminarium nauczycielskiego w Gorlicach w 1930 roku przebywała u rodziców nauczycieli w Hańczowej. W tym czasie nasilał się w Polsce wielki kryzys gospodarczy. O jakąkolwiek posadę, a przede wszystkim nauczycielską, było bardzo trudno. Dla mnie rodzina Wisłockich była punktem odniesienia. Marzyłem, by tak jak dzieci Wisłockich, Aleksandra miała jeszcze siostrę Joannę i dwóch młodszych braci, Mirosława i Rodiona, dostać się do gimnazjum w Gorlicach. Chociaż ciągle o tym myślałem, a nawet modliłem się, zdawałem sobie sprawę, że w mojej sytuacji, chłopca wiejskiego z biednej nawet na ówczesne warunki wiejskiej rodziny, jest to bez cudu niemożliwe. I taki cud właśnie nadszedł. W Gorlicach w owym czasie wznowiła swoją działalność ruska bursa. Członkiem zarządu bursy był właśnie ojciec Saszci, tak zdrobniale wołano Aleksandrę, Aleksy Wisłocki. Od niego otrzymałem pierwszy sygnał co do szansy wyjazdu do Gorlic na dalszą naukę. Do bursy przyjmowano bowiem właśnie takich biednych wiejskich chłopców, aby umożliwić im dalszą naukę w Gorlicach, w gimnazjum imienia Marcina Kromera. W tym momencie wkracza w moje życie Aleksandra Wisłocka. Postanawia zrobić wszystko, co w jej warunkach możliwe, abym mógł dalej kontynuować naukę w Gorlicach. Czyni starania w kierownictwie Szkoły Powszechnej w Gorlicach o przyjęcie mnie do siódmej klasy. Klasy niższe nie wchodziły w rachubę ze względu na mój wiek. Miałem już wtedy 16 lat. Dyrekcja szkoły na usilną prośbę Saszci zgadza się przyjąć mnie do siódmej klasy bez egzaminu. Zastrzeżeniem jednakże, że muszę się wykazać znajomością języka niemieckiego z zakresu piątej i szóstej klasy. Oczywiście Saszcia bez wahania podejmuje się przygotować mnie z tego języka w ciągu kilku wiosennych miesięcy 1933 roku. Dramatyzm mojej sytuacji jednakże nie kończy się. Ja, jako najmłodsze dziecko w rodzinie, pełniłem obowiązki pastucha. Codziennie rano i po południu wychodziłem z bydłem na pasfisko w góry, około 2 km od zabudowań wiejskich. Nikt w rodzinie nie mógł mnie w tym zastąpić. Zatem czas, który mogłem poświęcić na lekcje, to był ranek przed wschodem słońca. Saszcia i tu nie odmawia mi swojej bezcennej pomocy. Codziennie wstaje o 4-5 godzinie, aby odbyć ze mną lekcje. Robi to wszystko nie licząc na żadne honorarium, bo od moich biednych rodziców czego można było oczekiwać? Przygotowała mnie dobrze. W czerwcu bez trudu zdaję egzamin z języka niemieckiego i jestem przyjęty do Szkoły Powszechnej w Gorlicach. Ukończenie Szkoły Powszechnej było warunkiem starań o przyjęcie do gimnazjum w Gorlicach. Warunek spełniłem. Zdałem do gimnazjum. W ten sposób realizuje się moje największe marzenie życiowe. W 1938 roku zdaję maturę, a po wojnie kończę prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jak wynika z powyższego, moje wykształcenie zawdzięczam głównie Aleksandrze Wisłockiej, jej graniczącej z bohaterstwem postawie. Aleksandra Wisłocka już w tym czasie startuje z posłannictwem, służyć ludziom, w życiu zwłaszcza ludziom biednym i pokrzywdzonym. Kiedy wreszcie otrzymała możliwość wykonywania zawodu nauczycielskiego, jest przerzucana do różnych szkół i miejscowości. Klimkówka, Bednarka, Świątkowa Wielka, Lubcza koło Jasła, Kwiatoń, Radocyna. Ma trudności z egzaminem kwalifikacyjnym. Naraziła się, bo w czasie konferencji nauczycielskiej upomniała się o język ruski w szkołach łemkowskich. Aleksandra Wisłocka była niezwykle skromna i bezpośrednia w codziennych kontaktach z prostymi ludźmi. Nigdy nie dawała odczuć, że jest kimś wyższym, różniącym się od swoich rozmówców. Była zawsze otwarta dla innych ludzi. Śpieszyła z każdym rodzajem pomocy, przynosząc ulgę tym, którzy cierpieli z jakiegokolwiek powodu. W środowisku wiejskim stanowiła jakby ośrodek, wokół którego gromadzili się chłopcy i dziewczęta, a i starsi ludzie pełną garścią czerpali z jej bogatej osobowości. Pomagała też swojej mamie, Annie Wisłockiej, w działalności kulturalno-oświatowej w Hańczowej. Między innymi w przygotowywaniu sztuki scenicznej Wertep w Karpatach czy Wiflejemska Nicz. Aktywność i dynamizm to dalsze cechy wyróżniające Aleksandrę Wisłocką. Nie znosiła bierności. W ciągu jednego roku swej pracy nauczycielskiej w Radocynie potrafiła organizacyjnie przygotować całą wieś do walki z hitlerowskim okupantem o wolność, o wyzwolenie kraju. W sprawach zasadniczych była pryncypialna. Kiedy przyjechała w 1943 roku do Radocyny policja, aby ją aresztować, Aleksandra miała możliwość ucieczki przez granicę. Cała ludność Radocyny, nie wyłączając Straży Granicznej, bardzo ją lubiła i gotowa była pomóc jej w zorganizowaniu ucieczki. Odrzuciła tę możliwość. Najwidoczniej uznała, że w sytuacji, kiedy inni ludzie dostają się w ręce gestapo, ona nie może uchylać się od tego losu lub przeznaczenia. Szła przez życie, czyniąc dobro i prawdę, by w końcu złożyć swoje młode życie w ofierze tym ideałom i wartościom. Z należytym szacunkiem, magister Piotr Fecica. Kraków, 10 maja 1990 roku.
4: W archiwum Osnownej Szkoły imieny Aleksandry Wisłockiej w Gładuszowie znajdować wiele wspomnień uczennicy tej wyjątkowej uczutelki. Wszystko wspominają jej bardzo ciepło i z wielką poszaną. Tak jak najczęściej wspominamy uczuteli, którzy nauczyli nas czytaty i pisaty. Pierwszy uczutel. Wspomnął im jeden dawny dzień. Pierwszy raz w życiu perestupił im porich szkoły. Wszystko wydiło się mi czudne i niezwyczajne. Wielka klasowa tablica błyszczacza pod słonecznym promieniom, biła skryplacza krejda, łałki, szto pachli świeżą farbą, aż i zwykły dzwonka, trwożny i peranemajuczy. Uczutel woszł do klasy z pakunką knyżok pod pachą. Kiedy wyczuły, z jaką radością my wzięli się kryczaty: uczytel bude rozdawał nam knyżeczkę. Chodźmy dobry znali, że każdy z nas dostanie knyżku, my byli neterplaczy. Kortiło hulnuty głuczytelowy i wyrwaty mu knyżkę z róg. Uczytel rozdawał knyżkę za poriadką. Zaczął od pierwszego szoru i na każdy łałci kłał po dwie knyżki. Dity chapali ich żadibno. Takoj zaczynali czytaty i myłowaty się malunkami. A ja siedział w ostatniej łałci i strażdał. Serce się mi tołkło i aż im się zduszył od przeżuwania. Zaraz, zaraz, gwarłem do siebie. Zaraz dider jad i namia, i ja mał budu swoju knyżku. Adde i uczutel pideszł do mojej łałki i złożył knyżku. Jedno na dwoch. Mi towarzysz Maksym odraz potiach knyżku gusobi. Uczutel prowarył: jednomu z was nie starczyło knyżku, dneska budete wczuty się z jednej, a zaran jeszcze prynesu. Maksym trymał knyżku przed sobą, a mi tak się chciło przełożyty jej na swoją połowynę. Zimał ją za skorianej chrbet i potiahnął. Maksym mocno trymał oboma rukami. Jakisy moment my mołczaczy szturchali się łykciami, namachajuczy się odobraty jeden drugomu palci od knyżku, pokal uczytel nie powił surowo: ano, dajte tu knyżku. Win wziął ją i złożył po seredyni łałkę, jak raz pomędzonamy. Ot tak, i czytajte, dumam, że się nie posfaryte. To te spokojne słowa były dla mnie jak klaps. Jakim nieszczęśliwym, prybytym czułem się w totu chwylu. Непрошені сльози надійшли мені до очі і закапали на білу окладинку.
8: «Ти, здається, хочеш її зіпсути!»
4: З поважним личом повів Максим і потягнув книжку на свою половину. І ту не втримав їм ся і заплакав. Стидав їм ся своїх сліз, але ніч їм не міг зі собою вдіяти. Зложивши голову на лавку, ревав їм, як дівчатисько. Пак почув їм, як хтось гласка дня по волосю і двигнув їм голову. Учитель тримав перед моїм носом книжку.
9: «Восто ту книжку, даю ти власну!»
4: прогварив учитель і усміхнувши ся додав.
9: «Я уж якос обійду ся днеска без книжки!»
4: В моменті висхли мі слезу. Обома руками вхопив їм чудову новішу книжку в шерудячій окладинці. Кілько раз того дня перевертав їм картки від початку до кінця. Кожний образок, кожний найменший малюнок видівся повний глибокого змісту. Міг їм перезирати годинами. Від того часу минуло дуже років. По ті перші книжці прочитав їм барс дуже інших книжок і по тим учителу мав їм велох інших учителі. Та вшитко єдно, жадна книжка не годна заняти в моїм серці місця букваря і ніякий учитель не зотре з моєї пам'яти образу чоловіка, котрий перший раз дав мі до руки книжку і навчив читати. За Кубрянову. Читала Олена Дудь. Знання в житті чоловіка судьбар спомічно. Чим веце річі познаме, тим барже інтересує нас світ і його таємниці. Вивчені люди найчастіше суть шанувані през інших. Вчутися треба уж од наймолодших років. В першій класі, а навіть уж в передшколу, діти вчаться систематичності і відповідальності.
10: Олександр Дугнович, мамко, куп мій книжку. Мамко, мамко, куп мій книжку, тинту, папір і табличку, бо я піду до школи вчитися до волі. Повітають, що в школі діти знають добру волю, знають красні співати, чест кожному дати. Я бим швидко хотів знати і чесно ся справувати. Куп мій, мамо, книжечку, хоч бим таку маленьку. Читала Юлія Копелець.
4: Ученики в школі переводять по пару годин денні. Там зав'язуються різні релації. Посухаємо оповідання о дружбі двох хлопців з єдної класи.
11: Василова одплата. Юрко і Васил були сой приятеле. Сідили вони в школі в єдній лавці. Оба ходили враз до школи і враз до мю ся вертали. Васил був тихой натури, спокійний, а Юрко хоріячив, запалював ся про найменшу дрібничу. Та Васил знав стримати, похамувати свого приятеля, коли він вибухав гнівом. Того же дня Юрко був барс несправедливий супротив товариша. Зачав вадитися з ним, неслушні, на тільки, що Василь ся застопорчив. Звата закінчилася тим, що Юрко вдарив Василя в груди. Сльози потекли Василові з очі. Почув великий жаль до свого друга, тим більший, що свідками було дуже діти. Всі виділи, як Юрко штуркнув Василя в груди. Заганьблений пішов Василь до мів. Чим далі думав над тим пригодом, тим барже стискало му серце болом. Не чув болу від того удару в груди, але горів від ганьби, що так його приятель понижив перед товаришами. zaczęła się probudzaty w jego sercy złist. Czuł, że nie leży taku potupu bez odpowiedzi. Mało bude rozejty się, nie schodyty się i nie bezidowaty o nim bilsze. Trzeba odpality, jak zasłużył. Lemiszczy nie znał, jak okrem toho pomstyty się za to tu z newachu, choć znał, że nie perepustyt mu. Siedział przy obłaku i pozerał na zachorodu. I dywo predyłne nie mał w duszy spokoju. Wydiło się mu, że zrobił jakieś pidłe diło. Neżdano proletiła mu dumka. A kiedbym tak pochodził się z nim? Zaśmiwok radosty zachrał mu na lycy. Ta naraz zachmaryło się mu czoło, bo podumał. Aż to powiedziat na sese moi towaryszy, budu się śmijaty z mene, nazwu dmia strachopudom. W nas czynnych to pokrył dżenej, nie podał pierwszej ruky na schodu. Preważno oddawał, bo hozlem czekał, że ho pereprosiat. Chłopci powiedziat, że nastraszył jem się jurkowoho piastuka. Siedł tak i nie znał, co robity. W jego duszy mocowali się ze sobą żelania złahody z Jurką, hańba przed towarzyszami i strach przed ich śmieszkami. Strachopód to najbilsza potupa. Furt zwłóczało mu w uchach słowo strachopód, strachopód, strachopód. I kole tak pasował się ze sobą, że co robity, nowa dumka przyszła mu do głowy. Zorwał się na nochy i skryczał hołos. A kiedy się nie pokorił w strachu przed śmieszkami, ta nie budu strachopód. Wyletił z chyży i prosto do Jurka. Jak przechodził czeraz łychin do ich sadu, iszczy się dakus zawahał. Ta naraz honom poskoczył i już stojał przed Jurką. Nie czuduj się, chwaryt Jurkowy, że ja przyszedł do tebe. Ale wydysz, choczu prosyty od tia odpuszczenia za moju winu. Nie serć się, że rozłostujem tia na tylko, co jest mia wdarył. Jurko poczerwienił i ledwo hoden był wydusuty z osoby paru sliu. To ja winen, powił drżaczym hołosom. Mi było prosyty prebaczenia od tebe. Chłopci stojali da jaki czasyk, jeden naprotu druhoho, mołczaczy i nie pozerali sobie w oczy. Aż tu wzięli się w ramena i slezamy im zabłyszczali oczy. Obniali się szczyro i zaczęli bezidowaty mecze sobą, jak wse. Bawili się do wieczora, a pak odprowadził Jurko Wasyla do mił. Wasyl czuł się bars szczęśliwy toho dnia. Czytała Monika Tylawska.
4: Aleksander Duchnowicz w wielką nadzieję naroda wydził w młodych. Dbajuczy o czystotu, mudryst i czesnist, do gneska wczyt młodych poszany dla rydnej zemli, kultury i historii. Posłuchajmy krótkoho fragmentu dramy Dobrodziejnist choruje nad bogactwem.
12: Aleksander Duchnowicz, dobrodziejnist choruje nad bogactwem. Slezy teczut człowiekowy, kiedy wydyt tylko czesnot, tak welo duchowych sył w niewinnych prostych ditoczok. O, jakie to szczęścia dla człowieka szkoła! Jak tam duch, serce i mysel poświciać się, bo porównajmy szkolaria z inczym newczenym chłopciom. O, jaka medże nyma riżnycia, hejby medże hołubom, a astriabom. Szkilny dity starają się pracowaty, robyty, ali nowe pecuchy lębichajut, litajut i wdzięczniejsze po żebrach pidut, jak robotu przyjmut. Kto by to podumał perad 10 rokami, że jedna dityna, zabawlajuczy się czerez lito, 25 złotych może sobie zarobyty? Komu by przyszło na rozum, że za hryby, jahody, lysznaky, czereśni, kosyczki jedna dityna sebe odity i jeszcze groszy za szparowaty hodna? A przy tym, jak dobroho i szczyroho sercia suczkolara, ubohoho żebraka, jak wdiaczno, jak szczyro, jak radisno spomożut i szczyrą na remnistiu pożałujut. O, dawno w nas toho ne czuwano, dawno dity bihale, wselem i hrale się, kamieniom metale, w pole pastuchamy byle, tam swawolyle, riszyle, klale, jedno od drugoho wczuło się szkaradno besiduwaty, krasty, szkodu robyty, słowom, dawno dity rosły jak bydlata, jak dyky luda, a boha mało poznawale i proto wyrosły jak dereła i bezczestny lude się z nich stale. Hirszy od tych, pro kotrych prawedny boh świt potopom zagładył. A teper? Aż dusza raduje się, kiedy wydyt proświczenu w czenu ditynu, jak ona znaje czesty daty ludziam, jak znaje pożałowaty chudobnoho, jak widcia matyr czestuwaty i spomachaty, słowom żyje i rosnę Bohu na sławu, ludziom na hidnist i sobie na koryst. O, Boże, pomóż, żeby nasz naród dizrił to dobro i nażałował maleńkoj onej płatni, za kotru inczym wczenym narodam może się zrił naty. Czytała Warwara Duć.
4: Nie wse był tak dobry dostęp do nauki jak Hneska. Dity ciężko robili, pomagali swoim rodyczom na gazdiłci, za to nie wszutku chodili do szkoły. Od najmłodszych roków naganiane były do paszenia husy albo chudoby. Posłuchajmy, jak o paszeniu korał śpiewat Koczarka.

0: Oczyma siaciła życia, wszystko doświadczenia, ludzie, jakich stryczamy, mogą wpływać na nasze rozwytie.
1: Iwan Rusenko, trzeba nam szkoły. Łanio Berezyna, nasz Lemko powidat, że świt to jest szkoła, a uczytel bida. Ja zaś na to powiem,

0: zmusimy do cięcia żucia. I czas od czasu wertamy do nich w ospominach.
1: Smert i żena od Boha. Szesta hodyna wybyła na zegariach wszytkich pesztańskich wesz. Swyst maszyny proszybnął powitria. Szturman spersia na swoim kolesi. Szyfa podała się hori Dunajom. Dyłne poczucia opanowało mną, koli pierwszy raz pustył jem się w dorochu szyfom. Odwernął jem oczy od amfiteatralni rozmieszczonej budy i od pobliskującego złotą dachu cesarskiej pałaty, który rozświetlony czerwonym promieniem zachodniego słońca oślipał mnie. Oparłem się o porucza pokładu, smotrył bez myśli na syni fali Dunaju. Nic, nie bez myśli, tolem smutne zaniatia hu ptaka, a ja świadomo dumał. Przyszło mi na myśl dziwne szkilne zadania, w którym profesor kazał porównaty człowiecze życia z riką. Jak to ciężko przychodziło mi tołdy najty takie porównania, a jakże lekko dnes. Ot tecze życia jak rika. Hejby i tot Dunaj, w chranyciach prorotnych albo wytyczenych syłom ludzkich róg. To skoro, to powilni, to burliwo, to spokijni. Czym bliża dżerela młodosty, tym rika bystrzejsza, woda jaśniejsza, doczysta tak, jak w jasny dny młodosty. Czym niże te czyniu, rika powilniejsza, woda kała mutniejsza. Wydymyj obraz dozriłoho muszczyny z bezkonecznyma starunkami cymracznoj, niewesełoj starosty. Jaki se prychnoblinia mnie opanowało, posmotrył jem popry sobie. Na pokładzie bawili się dity, szczęśliwe dity. One nie predczuwają, że na odołcha przyjdę się im boroty z osfalowaną stychiją życia. Koli to nieraz ciężko zbuchnut, hejby to ta szyfa, kotroj maszyna się zadychuje, żeby pereboroty micne teczenia Dunaju. I ja mimowilni przypomnął soj jasny dny mojego dityństwa, po którym śliduwało już męsze bezkłopitne życia. I moi dumki sperły się w jednym konkretnym miejscu. Przyszedł mi na myśl stary uczytel pierwszej realnej klasy w Nowym Mieście. Zwał się Hrabaniuk. Był łysy i szczerbaty. To te dwa cielesne niedostatki wydymo czynili go starym. W swojej trudniej profesji mał win niejedną nahodu torhaty soj schołoły wolosia i rozgryzaty twardy orichy. Był pedagogom osobliwego rodu. Nijak nie trymał się instrukcji nałożonych uczytelam tołdyżnią własnią, a był sam dla siebie instrukcją i sumlinnym wypełnytelom tojże. Zaczynał swoją naukę modlitwą i rozgom. Rozgom i modlitwą kończył lekcji. Zrozumiłeś, to my, dity, męsze perenymali się tym, żeby maty hosen z lekcji pocztywoho didusia, jak tym, żeby da jakom nebud sposobom wykrutyty się, wteczy od jego kary, cy jak win sam powidał, od jego widciuskoho błahosłowlinia. Przyszedł mi na myśl i jeden towarzysz, z którym my siedzili w tej samej łauci. Pit łaukom, krimen leasae majestetis nostri, praceptoris, że chrali w karty, w tak zwanego duraka. Nie znam barże tragi komicznej sytuacji ponad totu,

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się domali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie bidu powił, wera Boże.

tym wszystkim powił, że chęciarz lidije, prawi każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i naszy młody barsia tam polaczat. Stary ty

0: почуєте тепер програм з архіву Радіа Лем ФМ.
1: Театр Руської Бурси Терка запрошує на суховисько. Теодор Кузяк, Сафат в раю. Жив і був в єдним бюрі бюраліста і бюрократа Сафат Кліщ. Великий формаліста, який през цілий час боровся за злом. No, ale złodziejka smert peredwczasno wybrała Safata za biurka, choć już prawie 40 roku jak Safat Kliszcz trudył się dla dobra druhych. Ale na pewno jeszcze daczy by się przysłużył. Win w czasie swego uriadowania napisał ponad 1500 skarg i donosił. I prawie tylko anonimił. Bywało nieraz, że i na swój koszt od anonim wysłał. Kupa ludy się zobrało na pochoroni, a kilko było wincił i bukietił, lem uczestniki tej smutnej procesji czomsy nie byli smutni. Jakby się skryci pićmichuwali, szeptali jeden do drugiego.
2: Nareszcie, o czorty wsiało, nareszcie.
1: Dekotry prosto z cmonteria piszli do korczmy opyty Safatowi smutni. Ledwo toty uczestniki pochorony wspili wypyty popywi i po trzy pocharyki czystoj, jak Safat Kliszcz odmał skierowania, w jakim stojało czorno na biłym. Za złe uczynki przydzielenej do pekła wlecił do rajskiej poczekalni i od razu ostro do sekretarki Maryi Magdaleny.
3: Hej, Diwuś! No, powiedz światomu Petrowi, że bezprawno obrażeny Safat Kliszcz prosi do audiencji.
1: Kiedy Petrowy o tym donesli, to aż się mu na łysy hołowi reszta wołosia zjrzyła.
4: Kto? Kliszcz?
1: Z nerwi łuknął, gełtajuczy dwie tabletki Elenium.
4: Uśmarte ho, żeby mi tu nim nie smerdiło.
1: Petro tremtiaczą ruką wykrutył numer telefonu.
4: Halo, to ty? Święty Ileja prorok? Każ zaprichaty w swojo hnystu kolesnyciu woz zo dwóch angeliu i załe z toho proklatoho Safata Kliszcza prosto do pekła. Oddaj swołocz czortam i nie zabud wziaty pokwituania.
5: Łaj, łaj, łaj! Zosta, lesz! Lesz ten ja! Heł! Same se idte w pekło!
1: Jak wreszcie! Jak się odhrażał Safat!
5: Ja tu wergu!
1: Zaperał nohami. Nic nie pomogło.
5: Werte ruky!
1: Tuły angele wchopyli ho i szmaryli na ognistu kolesnyciu. A pak dowezli w pekło. Czorty delikatno wzięli Safata Kliszcza na wyły, szmaryli w koteł z horiaczą smołą pod numer inwentaryzacyjny 69999. Safat splunął smołą i zawereszcze.
3: Widlaku! Czekajte! Wyjszczynia popamiatate!
1: No i tu, w pekli, zaczął Safat Kliszcz kombinować. Dumał, jakby to czorta dokuczyć. Wychylał hołowu z kotła, żeby widzieć, co się dzieje. Ale za takie każde wychylinia Safat dostawał po hołowi wyłamy od dyżurnego czorta. Wziął win i wygryz w kotli, choć małem resztu zubi, małą szczerbynę, prez kotru obserwował, co się dookoła robi. Po jakim czasie, nie znam jakim sposobom, na stoli Lucyfera pojawiło się pismo od Safata Kliszcza, koho z mistu.
3: Włodariu pekła, was tot bezporiadok dowede do ruiny. Żadna programa zaniać siane prowodyt, pitko tłamy palat, kole im się zachce, obsłuchowy personel graje w hazardny gry. Oczko, pokera, tym wulharni się odzywają. Kolejem prosił wczera o knyżku skarch. To mi pokazali figu. Nie budę sekretom, że w pekli szyryć się korupcyja. Śmiju do Nesty, że w koteł numer 666 łamane na 66 trelali z moho try widra smoły w naślidok czoło temperaturach menech pała do plus 666 gradusiu. Sztone zgidne z regulaminom. Naruszać to technologiju pekelnoj normy i statut.
6: To safat, kliszt, naraz.
1: Serst na Lucyferi się zjeżyła od roju po koniec chwosta.
6: Aha, to święty Petro mi to tu słyniu pić marył. W raj ho, sukin syna.
1: Toho dnia czorty dyskretno piczmaryły safata kliszcza przez rajski park.
3: Tato wopi jeszcze bezzakonnie.
1: Czytał wnet skarhu Petro, dostarczenu czerez safata, de tot pisał, czym to światy się nie zanymają.
3: Zamiast korystnej roboty, to si brękają na huszlach, a przy rajskiej brami nie pilnują. Kolejem pierwszy raz głoszą do raju, a nynia nikto nie zauważył. A niebesne diwyci to przez plit czortam języki wkazują. De tu moralnist?
4: O Boże, to zastu.
1: Petrom aż zatriasło.
4: A w pekło ho zaraz.
1: Tak to przez paru rokiu peremituwali kliszczą z raju w pekło i z pekła w raj.
3: Uprzejmie donoszę.
1: Za tot czas
3: posłusznie melduje.
1: Z przyczyny safata
3: szanowny
1: w raju zrobiło się pekło, a w pekli życia czortim tak obrudło, że mało nie podryło.
3: Cała społeczność łemkowska.
1: Na koniec raj z pekłą porozumili się. Diszli do zgody. Z pilnyma syłamy dostawili safata kliszcza na zemlę. A wy, dobry ludzie, pilnujte się na zemlę, bo safat kliszcz zas jest seret was.
0: To był program z archiwu Radia LMFM.

0: Jeden jeleń,
1: dwa duboczki,
2: trzy torboczki,
3: cztery spacki,
4: pięć patyczok,
5: Szyszko wronkił,
6: siedem syneczok
7: i siedem łoron,
8: dziewięć drozdów,
9: dziesięć dyczat.
10: Zawsze wszystkie jest bardzo

Nazywam się Adam Miśnik, jestem redaktorem Gazety Wyborczej. Pierwszy raz tu jestem w centrum Łemkowszczyzny, Łemkowskiej kultury. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, pod wielkim wrażeniem tego przebudzenia narodowego, tej nowej samoidentyfikacji społeczności łemkowskiej. Oglądam ze wzruszeniem świadectwa tej suwerennej i ciekawej i wartościowej i skierowanej w przyszłość kultury łemkowskiej. Mam nadzieję, że tu jeszcze przyjadę nieraz i będę mógł podziwiać piękno, urok i dobroć łemkowszczyzny. Pozdrawiam wszystkie łemkinie i wszystkich łemków z całego mojego rozłożystego warszawskiego serca. Szczęść Boże, Łemkowszczyźnie, Adam Miśnik.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit, Paulo.

Čaradenes Zaran. LMFM. Słuchaj, передавай другим. LMFM.

Flem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i 8 Polkowyci. Flem FM to twoje radio.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo Małecki.

0: Почуєте тепер програм з архіву Радіо Лем ФМ.
1: Грав це.

пішла додому, їла в повідомлену руку грецької густину.

0: його ні з ким не спутаю. Такі вуси лише у Нагу і моїй таті.
1: А

oczy, pozerając soj w oczy lem. Prytul żenia waniczku,

Ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo, bardzo dobrą przekładaczką. Taka Kuściuk, czeska Polka, mieszane mała korynia i bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój wiersz. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.